Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Says

Mamy dzisiaj wtorek, 14 dzień lipca i 195 dzień 2026 roku. Tak ogólnie rzecz ujmując, to 4 lipca świętowali Amerykanie, dzisiaj świętują Francuzi, a to za sprawą zburzenia Bastylii parę lat temu, no więcej niż parę. A imieniny obchodzi się Kamil, Marcel, Angelina i Stella, ale także Henryk, Kamila, Włodzimierz, Marcelina, Dawid, Jakub, Izabela, Iga, Damian, Angelika, Franciszek, Bogdan, Felix, Bruno, Kosma, Donald, Marcelin, Uldryk i Bonaventura. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień rekina. No nie wiem, co z tego wynika. Światowy Dzień Szympansa to też tak zwierzęce. No i dzisiaj również dzień łapania za pupę. No ale obawiam się, że rekin może tutaj też ząbkami pomachać. A swoją drogą oczywiście dzisiaj przede wszystkim rocznica zburzenia Bastylii, czyli Święto Francji. A jeżeli chodzi o kwestie rozrywkowe, no to myślę, że takim wyznacznikiem tego, co możemy ewentualnie dzisiaj robić, no to będzie wyprawa jak najbardziej klubowa. Skoro tak, no to podpowiem, że możemy się dzisiaj wybrać do Hyde Parku, a tam o 19.30 Eric Johnson będzie razem z Texophonic koncertował, w związku z tym będzie głośno i sympatycznie, jak sądzę. Jeżeli wolicie, no powiedzmy troszeczkę sentymentalne wspominki, to w Teatrze Kabaret jutro Miłość i Wszystko w Barze, czyli piosenki, no powiedzmy z okresu międzywojennego, czyli troszeczkę już leciwe, ale dalej sympatyczne. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję Wam obejrzenie filmu Vaiana, tym razem w wersji aktorskiej, no bo animacja oscarową była, a tym razem, moi drodzy, Disney postanowił Pixarowi przyjść w skurs, no i mamy animację w minimalnym stopniu, bo jest to film aktorski. A opowiada on historię, jak to Vaiana wyrusza z jednej z wysp Polinezji i razem z Bogiem maoryjskich ludów wyrusza i podróżuje, tudzież poszukuje tego, co może być najciekawsze. A dodam jeszcze, że rodzinna wyspa to Matunui i będzie to podróż, która ma ratować oczywiście wielkie i wspaniałe plemię. A film do obejrzenia dzisiaj w Multikinie o godzinie 17 i 18.45 oczywiście serdecznie zapraszam. No i informacje bieżące, a tutaj jakżeż by nie wspomnieć, że mamy już za sobą pierwszą turę rekrutacji na Politechnikę Krakowską. No, powiem Wam, że 11 tysięcy podań było złożonych, biorąc pod uwagę, że miejsc trochę mniej, no to mogłoby się wydawać, że w zasadzie już posprzątane, ale tak nie jest, bo na niektóre kierunki, na przykład informatykę z cyberpsychologią, było 7 miejsc, a w zasadzie 7 osób na jedno miejsce, w związku z tym naprawdę zainteresowanie ogromne. Zresztą zgodnie z deklaracją naszych władz uczelnianych, Politechnika elastycznie stara się reagować na zainteresowanie i tam, gdzie jest to możliwe, oczywiście zwiększa limity przyjęć, aby oczywiście dać szansę studiowania również innym osobom, które są tym zainteresowane. Natomiast dodam jeszcze, że to jest pierwsza tura rekrutacji politechnicznej, bo ostateczne terminy będą miały miejsce jeszcze w lipcu i we wrześniu, w związku z tym również w tych terminach jest szansa jeszcze rozpoczęcia studiów na Politechnice Krakowskiej. Oczywiście no, nie na tych kierunkach, na których już jest komplet, ale nie zmienia to faktu, że zestawienie miejsc, które są wolne, są dostępne zarówno w portalu rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej, jak i w systemie elektronicznej rejestracji. Jednym słowem, moi drodzy, przypominam, następne tury postępowań rekrutacyjnych to jest 17, 23 i 28 lipca, a także końcowe we wrześniu, czyli 14 i 18 września. Zachęcam oczywiście do studiowania na Politechnice Krakowskiej, bo cały czas mamy jeszcze troszeczkę wolnych miejsc.
No i Radio Nowinki proponuję, oczywiście proponuję słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie zapraszam do wejścia na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Tam jeżeli klikniecie przycisk włącz radio, wszystko powinno popłynąć głośno i wyraźnie, a dodam jeszcze, że oczywiście możecie nas słuchać całą dobę na okrągłe i non-stop, zresztą nawet troszeczkę dłużej. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że już jutro poranek, tuż po godzinie 9, wieczorem o 20 Kultywator. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą nas na niezmierzone obszary muzyki i na pewno zaskoczą was brzmieniami, których byście nawet się nie spodziewali. A skoro tak, to ja zachęcam do słuchania Radia Nowinki.

No tak, moi drodzy, ja was serdecznie witam w takim wakacyjnym rytmie jak najbardziej, no bo w końcu wakacje, wakacje, wakacje, no i nie ma dwóch zdań, moi drodzy, emocje również nas wielkie czekają, no bo nie wiem, czy świadomość macie, chociaż powinniście mieć, bo w końcu Mistrzostwa Świata jeszcze trwają, no i oczywiście jest to faza pucharowa. Dzisiaj Francja z Hiszpanią zadecyduje o tym, kto będzie grał o wielki finał Mistrzostw Świata, moi drodzy. Jutro to samo będzie między Anglią i Argentyną, natomiast finał 18 lipca. To tyle, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, w związku z tym można tutaj dyskutować i rozważać to i owo, chociaż kontrowersji jest sporo, no, zwłaszcza w przypadku Anglików, którzy, no, powiedzmy, z Norwegami wygrali, no, nawet nie do końca na słowo honoru, chociaż z drugiej strony przewagę wykorzystali, to też trzeba oczywiście podkreślać na każdym punkcie i każdym miejscu. Ale wracając jakby do rzeczy bardziej prozaicznych, w dzisiejszym Nowineksie witam was serdecznie Tomasz Kapuśniak, który go dla was poprowadzi. A skoro tak, no to jeszcze jedna sprawa chyba nad wyraz istotna. Gramy, moi drodzy, gramy.

No a skoro tak, no to ruszamy tak troszeczkę z wakacyjnymi rytmami mimo wszystko, no bo jakże żeby się tu nie ustawić, jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, no bo w końcu tego się po nas zbierało. Jeżeli chodzi o te krakowskie podwórze, chociaż nie tylko, to zapraszam na środę, na 20. Kultywator. Tam będzie na pewno trochę więcej o tych lokalnych wydarzeniach. Ja tylko chciałbym podpowiedzieć, że jakby co do czego, moi drodzy, to już jutro na PG Stadionie w Warszawie będzie Bad Bunny występował, który no, na finale futbolu amerykańskiego miał swój występ, no, który nomen omen za bardzo się nie spodobał prezydentowi. Znaczy nie naszemu, tylko tamtemu, amerykańskiemu oczywiście, co ma oczywiście pewne przełożenie w tym, że no powiedzmy prezentował troszeczkę inną linię odnośnie powiedzmy przenikania się tych kultur wewnątrzamerykańskich i ludów amerykańskich w obrębie kontynentu amerykańskiego, ściślej północnoamerykańskiego. To akurat a propos Bada Benego. Natomiast dla tych, którzy no, wolą, że tak powiem, bardziej no, oswojone dźwięki, to dwa dni później, czyli w czwartek, ale w Gdańsku, w Ergo Arenie, Lenny Kravitz będzie występował. Dość powiedzieć, że no, to jest muzyk, który potrafi powalić, że tak powiem, na kolana zarówno brzmieniami, mieszanką rocka, funky, soulu, bluesa, a przy okazji jeszcze innych, w dodatku mieszanka no, w proporcjach no takich, że chyba ciężko to podrobić, ale w każdym razie już czwartek będzie występował, także można do tego podejść. Jeżeli już rozpatrujemy to w tych kategoriach, to nie wiem, jakby to powiedzieć, bo również w tym tygodniu, w sumie w sobotę i w niedzielę na PG w Warszawie, czyli stadionie w Warszawie, System of the Down będzie występował. Dwa występy, także możecie się przygotować. Czy jeszcze ktoś tam będzie, prawdę mówiąc, nie sprawdziłem sobie, wybaczcie, ale prawdę mówiąc, sam podmiot główny, czyli System of the Down, na pewno nie wymaga, że tak powiem, dodatkowej promocji, dodatkowego zachęcania do udziału. Dosłownie parę dni później, już w przyszłym tygodniu, Marilyn Manson będzie występował w Łodzi dla odmiany, także naprawdę koncertowo się robi. No a jeżeli dorzucimy do tego, że już na przełomie lipca-sierpnia w sumie będą miały miejsce dwa równolegle festiwale, bo od 30 lipca do 1 sierpnia Poland Rock Festival na lotnisku Czaplinek Broczyno, czyli no powiedzmy Jurek Owsiak znowu na pewno nas zagoni, to jest w tym momencie po kłosie festiwalu przystanku Woodstock. A to już, no cóż, jest to akurat festiwal, który ma inne zasady, ale zabawa zawsze jest rewelacyjna. Artystów zresztą też będzie co niemiara, no w dodatku atmosfera, no to jeżeli ktoś nie był, no to powinien to zobaczyć. Drugi festiwal, który też na przełomie lipca-sierpnia się pojawi, tym razem w Jastarni, to jest Salt Wave. No troszeczkę, że tak powiem, inna formuła, bo będzie to takie troszeczkę pomieszanie elektroniki, alternatywy i rapu, ale dosyć dobrze. Dodam jeszcze, że to lotnisko w Jastarni mnie zaintrygowało, bo prawdę mówiąc byłem w Jastarni w zeszłe wakacje dłuższy czas, ale do lotniska nie dotarłem, chyba że byłem na nim, nawet nie mając tej świadomości, ale do Jastarni zachęcam bardzo sympatycznie. Jest kilka barów, w których możecie niedrogo i sympatycznie zjeść, w dodatku smacznie przede wszystkim. A że niedrogo, to już chyba też zdążyłem napomknąć. Rzeczy, które mi się w Jastarni podobały, o właśnie, szprotki z głębokiego oleju z frytkami, moi drodzy. O, to jest akurat kwintesencja morza. Ser akurat nie był kwintesencją morza, ale też doskonale smakował.
Wracając jeszcze do Salt Wave, pojawi się tam Crystal Fighters, Granson, Salvatore, Ganacci, Vito Bambino, Jan Rapowanie, Soku, Kukon, Zalia i Liwka. Jednym słowem, będzie się oczywiście bardzo, ale to bardzo dużo działo. Dobra, ja tyle, jeżeli chodzi o festiwale. Oczywiście wszystkich nie wymieniłem, bo nie ma na to najmniejszej szansy, jeżeli chodzi o propozycje. To jest akurat zestawienie takie wakacyjne, które ma przede wszystkim wam w jakiś sposób, no powiedzmy, umożliwić formę występów. No, Robbie Williams co prawda nie będzie występował na dniach, przynajmniej jeżeli chodzi o festiwale, ale nie zmienia to faktu, że jego akurat zawsze miło się posłucha.

0: Robbie Williams, co prawda z reguły pamiętamy go, no powiedzmy, w bardziej dynamicznych wykonaniach, no ale nie zmienia to faktu, że jest jak jest, a brzmi... Brzmi doskonale, przepraszam bardzo, w nosku zakręciło i sobie musiałem kichnąć. Mikrofon troszeczkę to źle znosi. A skoro tak, moi drodzy, no to przechodzimy do serwisów czystoletnich. Jeżeli mieliście obawy, że udając się nad Polskie Morze, a w zasadzie lasy po drodze do Polskiego Morza, zostaniecie napadnięci i ograbieni przez pumę, to o ile nie pojawi się następna, już jest nieaktualne, moi drodzy, bo parę dni temu okazało się, że jeden z myśliwych, który w lasach niedaleko Białego Boru polował, nagle zauważył, uwaga, zwierzątko, które nie było rysiem, było trochę większe, nie było również żbikiem, no bo jak wiadomo, żbik znacznie mniejszy jest, a w dodatku te niewielkie populacje kotów tego rodzaju to są na południu, głównie gdzieś tam w rejonie Babiej Góry, znaczy niedaleko nas w sumie, no i w Bieszczadach zdaje się jeszcze też jakieś tam siedliska są, no ale to jakby wtórna sprawa. A tu pojawił się duży kotek, który, no co więcej, wrócił po jakimś czasie pod ambonę, dopiero po strzale ostrzegawczym wyniósł się w siną dal, czyli jakby trochę oswojony. No okazało się, że po ocenie sytuacji, bo myśliwy poza tym, że strzelał ostrzegawczo, to również zdążył zrobić zdjęcia i nagrał kotka. No okazało się, że była to puma, moi drodzy, no i to było parę dni temu. Wyłożono troszeczkę nęceń, ściągnięto specjalistyczną firmę, która gdzieś tam ze Szczecina aż przyjechała, no to miała akurat, nowa droga S6 gotowa, także jechało im się sympatycznie, no i 11 też musieli jechać. Dobra, ale to już oczywiście dla Globetrotterów informacja była. No i właśnie oni się zajęli, wywabili pumę akurat na otwartą przestrzeń, a tam później zaaplikowali jej środek nasenny, jak się domyślam, poprzez jakąś formę sprzętu pneumatycznego, żeby nie powiedzieć broni pneumatycznej. No w każdym razie na pewno udało im się uśmić i przekazać. Gdzie trafi puma? No jeszcze nie wiadomo. Skąd się wzięła? To chyba też jeszcze nie wiadomo, chociaż kto wie, może akurat tą kwestię na razie postanowiono wyjaśnić trochę po cichu. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to akurat na pewno pewna forma ciekawostki. Co więcej, moi drodzy, w zeszłym roku były jakieś przebąkiwania, że podobno też sporych rozmiarów kiciuś przewijał się na południu gdzieś w Opolszczyźnie, albo nie tylko. No, co prawda tam akurat to powiązywano z hodowlami w Czechach, które takich kotów tam ewentualnie hodowały i stamtąd mógł ewentualnie się wymsknąć na dłuższą wycieczkę.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
2: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

to jakbym spotkał cię pierwszy raz i wrócił dokładnie w to samo miejsce. Powiedział prosto w twarz, co wkurwia, i wyrzucił zbędne pretensje. Bez celu pomieszczał.

Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

Mamy dzisiaj wtorek, 14 dzień lipca i 195 dzień 2026 roku. Tak ogólnie rzecz ujmując, to 4 lipca świętowali Amerykanie, dzisiaj świętują Francuzi, a to za sprawą zburzenia Bastylii parę lat temu, no więcej niż parę. A imieniny obchodzi się Kamil, Marcel, Angelina i Stella, ale także Henryk, Kamila, Włodzimierz, Marcelina, Dawid, Jakub, Izabela, Iga, Damian, Angelika, Franciszek, Bogdan, Felix, Bruno, Kosma, Donald, Marcelin, Uldryk i Bonaventura. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień rekina. No nie wiem, co z tego wynika. Światowy Dzień Szympansa to też tak zwierzęce. No i dzisiaj również dzień łapania za pupę. No ale obawiam się, że rekin może tutaj też ząbkami pomachać. A swoją drogą oczywiście dzisiaj przede wszystkim rocznica zburzenia Bastylii, czyli Święto Francji. A jeżeli chodzi o kwestie rozrywkowe, no to myślę, że takim wyznacznikiem tego, co możemy ewentualnie dzisiaj robić, no to będzie wyprawa jak najbardziej klubowa. Skoro tak, no to podpowiem, że możemy się dzisiaj wybrać do Hyde Parku, a tam o 19.30 Eric Johnson będzie razem z Texophonic koncertował, w związku z tym będzie głośno i sympatycznie, jak sądzę. Jeżeli wolicie, no powiedzmy troszeczkę sentymentalne wspominki, to w Teatrze Kabaret jutro Miłość i Wszystko w Barze, czyli piosenki, no powiedzmy z okresu międzywojennego, czyli troszeczkę już leciwe, ale dalej sympatyczne. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję Wam obejrzenie filmu Vaiana, tym razem w wersji aktorskiej, no bo animacja oscarową była, a tym razem, moi drodzy, Disney postanowił Pixarowi przyjść w skurs, no i mamy animację w minimalnym stopniu, bo jest to film aktorski. A opowiada on historię, jak to Vaiana wyrusza z jednej z wysp Polinezji i razem z Bogiem maoryjskich ludów wyrusza i podróżuje, tudzież poszukuje tego, co może być najciekawsze. A dodam jeszcze, że rodzinna wyspa to Matunui i będzie to podróż, która ma ratować oczywiście wielkie i wspaniałe plemię. A film do obejrzenia dzisiaj w Multikinie o godzinie 17 i 18.45 oczywiście serdecznie zapraszam. No i informacje bieżące, a tutaj jakżeż by nie wspomnieć, że mamy już za sobą pierwszą turę rekrutacji na Politechnikę Krakowską. No, powiem Wam, że 11 tysięcy podań było złożonych, biorąc pod uwagę, że miejsc trochę mniej, no to mogłoby się wydawać, że w zasadzie już posprzątane, ale tak nie jest, bo na niektóre kierunki, na przykład informatykę z cyberpsychologią, było 7 miejsc, a w zasadzie 7 osób na jedno miejsce, w związku z tym naprawdę zainteresowanie ogromne. Zresztą zgodnie z deklaracją naszych władz uczelnianych, Politechnika elastycznie stara się reagować na zainteresowanie i tam, gdzie jest to możliwe, oczywiście zwiększa limity przyjęć, aby oczywiście dać szansę studiowania również innym osobom, które są tym zainteresowane. Natomiast dodam jeszcze, że to jest pierwsza tura rekrutacji politechnicznej, bo ostateczne terminy będą miały miejsce jeszcze w lipcu i we wrześniu, w związku z tym również w tych terminach jest szansa jeszcze rozpoczęcia studiów na Politechnice Krakowskiej. Oczywiście no, nie na tych kierunkach, na których już jest komplet, ale nie zmienia to faktu, że zestawienie miejsc, które są wolne, są dostępne zarówno w portalu rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej, jak i w systemie elektronicznej rejestracji. Jednym słowem, moi drodzy, przypominam, następne tury postępowań rekrutacyjnych to jest 17, 23 i 28 lipca, a także końcowe we wrześniu, czyli 14 i 18 września. Zachęcam oczywiście do studiowania na Politechnice Krakowskiej, bo cały czas mamy jeszcze troszeczkę wolnych miejsc.
No i Radio Nowinki proponuję, oczywiście proponuję słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie zapraszam do wejścia na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Tam jeżeli klikniecie przycisk włącz radio, wszystko powinno popłynąć głośno i wyraźnie, a dodam jeszcze, że oczywiście możecie nas słuchać całą dobę na okrągłe i non-stop, zresztą nawet troszeczkę dłużej. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że już jutro poranek, tuż po godzinie 9, wieczorem o 20 Kultywator. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą nas na niezmierzone obszary muzyki i na pewno zaskoczą was brzmieniami, których byście nawet się nie spodziewali. A skoro tak, to ja zachęcam do słuchania Radia Nowinki.

0: witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz wiedzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego

whisper.

Mamy dzisiaj wtorek, 14 dzień lipca i 195 dzień 2026 roku. Tak ogólnie rzecz ujmując, to 4 lipca świętowali Amerykanie. Dzisiaj świętują Francuzi, a to za sprawą zburzenia Bastylii parę lat temu. No więcej niż parę. A imieniny obchodzi się Kamil, Marcel, Angelina i Stella, ale także Henryk, Kamila, Włodzimierz, Marcelina, Dawid, Jakub, Izabela, Iga, Damian, Angelika, Franciszek, Bogdan, Felix, Bruno, Kosma, Donald, Marcelin, Uldryk i Bonaventura. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień rekina. No nie wiem, co z tego wynika. Światowy Dzień Szympansa to też tak zwierzęce. No i dzisiaj również dzień łapania za pupę. No ale obawiam się, że rekin może tutaj też ząbkami pomachać. A swoją drogą oczywiście dzisiaj przede wszystkim rocznica zburzenia Bastylii, czyli Święto Francji. A jeżeli chodzi o kwestie rozrywkowe, no to myślę, że takim wyznacznikiem tego, co możemy ewentualnie dzisiaj robić, no to będzie wyprawa jak najbardziej klubowa. Skoro tak, no to podpowiem, że możemy się dzisiaj wybrać do Hyde Parku, a tam o 19.30 Eric Johnson będzie razem z Texophonic koncertował, w związku z tym będzie głośno i sympatycznie, jak sądzę. Jeżeli wolicie, no powiedzmy troszeczkę sentymentalne wspominki, to w Teatrze Kabaret jutro Miłości Wszystko Wbaczę, czyli piosenki, no powiedzmy z okresu międzywojennego, czyli troszeczkę już leciwe, ale dalej sympatyczne. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję Wam obejrzenie filmu Vaiana, tym razem w wersji aktorskiej, no bo animacja oscarową była, a tym razem, moi drodzy, Disney postanowił Pixarowi przyjść w skurs, no i mamy animację w minimalnym stopniu, bo jest to film aktorski. A opowiada on historię, jak to Vaiana wyrusza z jednej z wysp Polinezji i razem z Bogiem maoryjskich ludów wyrusza i podróżuje, tudzież poszukuje tego, co może być najciekawsze. A dodam jeszcze, że rodzinna wyspa to Matunui i będzie to podróż, która ma ratować oczywiście wielkie i wspaniałe plemię. A film do obejrzenia dzisiaj w Multikinie o godzinie 17 i 18.45 oczywiście serdecznie zapraszam. No i informacje bieżące, a tutaj jakżeżby nie wspomnieć, że mamy już za sobą pierwszą turę rekrutacji na Politechnikę Krakowską. No, powiem Wam, że 11 tysięcy podań było złożonych, biorąc pod uwagę, że miejsc trochę mniej, no to mogłoby się wydawać, że w zasadzie już posprzątane, ale tak nie jest, bo na niektóre kierunki, na przykład informatykę z cyberpsychologią, było 7 miejsc, a w zasadzie 7 osób na jedno miejsce, w związku z tym naprawdę zainteresowanie ogromne. Zresztą zgodnie z deklaracją naszych władz uczelnianych, Politechnika elastycznie stara się reagować na zainteresowanie i tam, gdzie jest to możliwe, oczywiście zwiększa limity przyjęć, aby oczywiście dać szansę studiowania również innym osobom, które są tym zainteresowane. Natomiast dodam jeszcze, że to jest pierwsza tura rekrutacji politechnicznej, bo ostateczne terminy będą miały miejsce jeszcze w lipcu i we wrześniu, w związku z tym również w tych terminach jest szansa jeszcze rozpoczęcia studiów na Politechnice Krakowskiej. Oczywiście no, nie na tych kierunkach, na których już jest komplet, ale nie zmienia to faktu, że zestawienie miejsc, które są wolne, są dostępne zarówno w portalu rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej, jak i w systemie elektronicznej rejestracji. Jednym słowem, moi drodzy, przypominam, następne tury postępowań rekrutacyjnych to jest 17, 23 i 28 lipca, a także końcowe we wrześniu, czyli 14 i 18 września. Zachęcam oczywiście do studiowania na Politechnice Krakowskiej, bo cały czas mamy jeszcze troszeczkę wolnych miejsc.
No i Radio Nowinki proponuje, oczywiście proponuję słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie zapraszam do wejścia na stronę internetową www.nowinki.pl. Tam jeżeli klikniecie przycisk włącz radio, wszystko powinno popłynąć głośno i wyraźnie, a dodam jeszcze, że oczywiście możecie nas słuchać całą dobę na okrągłe i non-stop, zresztą nawet troszeczkę dłużej. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że już jutro poranek, tuż po godzinie 9, wieczorem o 20 Kultywator. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą nas na niezmierzone obszary muzyki i na pewno zaskoczą was brzmieniami, których byście nawet się nie spodziewali. A skoro tak, to ja zachęcam do słuchania Radia Nowinki.

No tak, moi drodzy, ja was serdecznie witam w takim wakacyjnym rytmie jak najbardziej, no bo w końcu wakacje, no i nie ma dwóch zdań, moi drodzy, emocje również nas wielkie czekają, no bo nie wiem, czy świadomość macie, chociaż powinniście mieć, bo w końcu Mistrzostwa Świata jeszcze trwają, no i oczywiście jest to faza pucharowa. Dzisiaj Francja z Hiszpanią zadecyduje o tym, kto będzie grał o wielki finał Mistrzostw Świata, moi drodzy. Jutro to samo będzie między Anglią i Argentyną, natomiast finał 18 lipca. To tyle, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, w związku z tym można tutaj dysputować i rozważać to i owo, chociaż kontrowersji jest sporo, no, zwłaszcza w przypadku Anglików, którzy, no, powiedzmy, z Norwegami wygrali, no, nawet nie do końca na słowo honoru, chociaż z drugiej strony przewagę wykorzystali, to też trzeba oczywiście podkreślać na każdym punkcie i każdym miejscu. Ale wracając jakby do rzeczy bardziej prozaicznych, w dzisiejszym Nowineksie witam was serdecznie Tomasz Kapuśniak, który go dla was poprowadzi. A skoro tak, no to jeszcze jedna sprawa chyba nad wyraz istotna. Gramy, moi drodzy, gramy.

No a skoro tak, no to ruszamy tak troszeczkę z wakacyjnymi rytmami mimo wszystko, no bo jakże żeby się tu nie ustawić, jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, no bo w końcu tego się ponazbierało. Jeżeli chodzi o te krakowskie podwórze, chociaż nie tylko, to zapraszam na środę, na 20. Kultywator. Tam będzie na pewno trochę więcej o tych lokalnych wydarzeniach. Ja tylko chciałbym podpowiedzieć, że jakby co do czego, moi drodzy, to już jutro na PG Stadionie w Warszawie będzie Bad Bunny występował, który no, na finale futbolu amerykańskiego miał swój występ, no, który nomen omen za bardzo się nie spodobał prezydentowi. Znaczy nie naszemu, tylko tamtemu, amerykańskiemu oczywiście, co ma oczywiście pewne przełożenie w tym, że no powiedzmy prezentował troszeczkę inną linię odnośnie powiedzmy przenikania się tych kultur wewnątrzamerykańskich i ludów amerykańskich w obrębie kontynentu amerykańskiego, ściślej północnoamerykańskiego. To akurat a propos Bada Benego. Natomiast dla tych, którzy no, wolą, że tak powiem, bardziej no, oswojone dźwięki, to dwa dni później, czyli w czwartek, ale w Gdańsku, w Ergo Arenie, Lenny Kravitz będzie występował. Dość powiedzieć, że no, to jest muzyk, który potrafi powalić, że tak powiem, na kolana zarówno brzmieniami, mieszanką rocka, funky, soulu, bluesa, a przy okazji jeszcze innych, w dodatku mieszanka no, w proporcjach no takich, że chyba ciężko to podrobić, ale w każdym razie już czwartek będzie występował, także można do tego podejść. Jeżeli już rozpatrujemy to w tych kategoriach, to nie wiem, jakby to powiedzieć, bo również w tym tygodniu, w sumie w sobotę i w niedzielę na PG w Warszawie, czyli stadionie w Warszawie, System of the Down będzie występował. Dwa występy, także możecie się przygotować. Czy jeszcze ktoś tam będzie, prawdę mówiąc, nie sprawdziłem sobie, wybaczcie, ale prawdę mówiąc, sam podmiot główny, czyli System of the Down, na pewno nie wymaga, że tak powiem, dodatkowej promocji, dodatkowego zachęcania do udziału. Dosłownie parę dni później, już w przyszłym tygodniu, Marilyn Manson będzie występował w Łodzi dla odmiany, także naprawdę koncertowo się robi. No a jeżeli dorzucimy do tego, że już na przełomie lipca-sierpnia w sumie będą miały miejsce dwa równolegle festiwale, bo od 30 lipca do 1 sierpnia Poland Rock Festival na lotnisku Czaplinek Broczyno, czyli no powiedzmy Jurek Owsiak znowu na pewno nas zagoni, to jest w tym momencie po kłosie festiwalu przystanku Woodstock. A to już, no cóż, jest to akurat festiwal, który ma inne zasady, ale zabawa zawsze jest rewelacyjna. Artystów zresztą też będzie co niemiara, no w dodatku atmosfera, no to jeżeli ktoś nie był, no to powinien to zobaczyć. Drugi festiwal, który też na przełomie lipca-sierpnia się pojawi, tym razem w Jastarni, to jest Salt Wave. No troszeczkę, że tak powiem, inna formuła, bo będzie to takie troszeczkę pomieszanie elektroniki, alternatywy i rapu, ale dosyć dobrze. Dodam jeszcze, że to lotnisko w Jastarni mnie zaintrygowało, bo prawdę mówiąc byłem w Jastarni w zeszłe wakacje dłuższy czas, ale do lotniska nie dotarłem, chyba że byłem na nim, nawet nie mając tej świadomości, ale do Jastarni zachęcam bardzo sympatycznie. Jest kilka barów, w których możecie niedrogo i sympatycznie zjeść, w dodatku smacznie przede wszystkim. A że niedrogo, to już chyba też zdążyłem napomknąć. Rzeczy, które mi się w Jastarni podobały, o właśnie, szprotki z głębokiego oleju z frytkami, moi drodzy. O, to jest akurat kwintesencja morza. Ser akurat nie był kwintesencją morza, ale też doskonale smakował.
Wracając jeszcze do Salt Wave, pojawi się tam Crystal Fighters, Granson, Salvatore, Ganacci, Vito Bambino, Jan Rapowanie, Soku, Kukon, Zalia i Liwka. Jednym słowem, będzie się oczywiście bardzo, ale to bardzo dużo działo. Dobra, ja tyle, jeżeli chodzi o festiwale. Oczywiście wszystkich nie wymieniłem, bo nie ma na to najmniejszej szansy, jeżeli chodzi o propozycje. To jest akurat zestawienie takie wakacyjne, które ma przede wszystkim wam w jakiś sposób, no powiedzmy, umożliwić formę występów. No, Robbie Williams co prawda nie będzie występował na dniach, przynajmniej jeżeli chodzi o festiwale, ale nie zmienia to faktu, że jego akurat zawsze miło się posłucha.

0: Robbie Williams, co prawda z reguły pamiętamy go, no powiedzmy, w bardziej dynamicznych wykonaniach, no ale nie zmienia to faktu, że jest jak jest, a brzmi... Brzmi doskonale, przepraszam bardzo, w nosku zakręciło i sobie musiałem kichnąć. Mikrofon troszeczkę to źle znosi. A skoro tak, moi drodzy, no to przechodzimy do serwisów czystoletnich. Jeżeli mieliście obawy, że udając się nad Polskie Morze, a w zasadzie lasy po drodze do Polskiego Morza, zostaniecie napadnięci i ograbieni przez pumę, to o ile nie pojawi się następne, a już jest nieaktualne, moi drodzy, bo parę dni temu okazało się, że jeden z myśliwych, który w lasach niedaleko Białego Boru polował, nagle zauważył, uwaga, uwaga, zwierzątko, które no... Nie było rysiem, było trochę większe, nie było również żbikiem, no bo jak wiadomo, żbik znacznie mniejszy jest, a w dodatku te niewielkie populacje kotów tego rodzaju to są na południu, głównie gdzieś tam w rejonie Babiej Góry, znaczy niedaleko nas w sumie, no i w Bieszczadach zdaje się jeszcze też jakieś tam siedliska są, no ale to jakby wtórna sprawa. A tu pojawił się duży kotek, który, no co więcej, wrócił po jakimś czasie pod ambonę, dopiero po strzale ostrzegawczym wyniósł się w siną dal, czyli jakby trochę oswojony. No okazało się, że po ocenie sytuacji, bo myśliwy poza tym, że strzelał ostrzegawczo, to również zdążył zrobić zdjęcia i nagrał kotka. No okazało się, że była to puma, moi drodzy, no i to było parę dni temu. Wyłożono troszeczkę nęceń, ściągnięto specjalistyczną firmę, która gdzieś tam ze Szczecina aż przyjechała, no to miała akurat, o, nowa droga S6 gotowa, także jechało im się sympatycznie, no i 11 też musieli jechać. Dobra, ale to już oczywiście dla Globetrotterów informacja była. No i właśnie oni się zajęli, wyciągnęli, znaczy wywabili pumę akurat na otwartą przestrzeń, a tam później zaaplikowali jej środek nasenny, jak się domyślam, poprzez jakąś formę sprzętu pneumatycznego, żeby nie powiedzieć broni pneumatycznej. No w każdym razie na pewno udało im się uśmić i przekazać. Gdzie trafi puma? No jeszcze nie wiadomo. Skąd się wzięła? To chyba też jeszcze nie wiadomo, chociaż kto wie, może akurat tą kwestię na razie postanowiono wyjaśnić trochę po cichu. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to akurat na pewno pewna forma ciekawostki. Co więcej, moi drodzy, w zeszłym roku były jakieś przebąkiwania, że podobno też sporych rozmiarów kiciuś przewijał się na południu gdzieś w Opolszczyźnie, albo nie tylko. No, co prawda tam akurat to powiązywano z hodowlami w Czechach, które takich kotów tam ewentualnie hodowały i stamtąd mógł ewentualnie się wymsknąć na dłuższą wycieczkę.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
2: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

lepiej nie zgód. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż.

witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

Mamy dzisiaj wtorek, 14 dzień lipca i 195 dzień 2026 roku. Tak ogólnie rzecz ujmując, to 4 lipca świętowali Amerykanie, dzisiaj świętują Francuzi, a to za sprawą zburzenia Bastylii parę lat temu, no więcej niż parę. A imieniny obchodzi się Kamil, Marcel, Angelina i Stella, ale także Henryk, Kamila, Włodzimierz, Marcelina, Dawid, Jakub, Izabela, Iga, Damian, Angelika, Franciszek, Bogdan, Felix, Bruno, Kosma, Donald, Marcelin, Uldryk i Bonaventura. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień rekina. No nie wiem, co z tego wynika. Światowy Dzień Szympansa to też tak zwierzęce. No i dzisiaj również dzień łapania za pupę. No ale obawiam się, że rekin może tutaj też ząbkami pomachać. A swoją drogą oczywiście dzisiaj przede wszystkim rocznica zburzenia Bastylii, czyli Święto Francji. A jeżeli chodzi o kwestie rozrywkowe, no to myślę, że takim wyznacznikiem tego, co możemy ewentualnie dzisiaj robić, no to będzie wyprawa jak najbardziej klubowa. Skoro tak, no to podpowiem, że możemy się dzisiaj wybrać do Hyde Parku, a tam o 19.30 Eric Johnson będzie razem z Texophonic koncertował, w związku z tym będzie głośno i sympatycznie, jak sądzę. Jeżeli wolicie, no powiedzmy troszeczkę sentymentalne wspominki, to w Teatrze Kabaret jutro Miłość i Wszystko w Barze, czyli piosenki, no powiedzmy z okresu międzywojennego, czyli troszeczkę już leciwe, ale dalej sympatyczne. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję Wam obejrzenie filmu Vaiana, tym razem w wersji aktorskiej, no bo animacja oscarową była, a tym razem, moi drodzy, Disney postanowił Pixarowi przyjść w skurs, no i mamy animację w minimalnym stopniu, bo jest to film aktorski. A opowiada on historię, jak to Vaiana wyrusza z jednej z wysp Polinezji i razem z Bogiem maoryskich ludów wyrusza i podróżuje, tudzież poszukuje tego, co może być najciekawsze. A dodam jeszcze, że rodzinna wyspa to Matunui i będzie to podróż, która ma ratować oczywiście wielkie i wspaniałe plemię. A film do obejrzenia dzisiaj w Multikinie o godzinie 17 i 18.45 oczywiście serdecznie zapraszam. No i informacje bieżące, a tutaj jakżeż by nie wspomnieć, że mamy już za sobą pierwszą turę rekrutacji na Politechnikę Krakowską. No, powiem Wam, że 11 tysięcy podań było złożonych, biorąc pod uwagę, że miejsc trochę mniej, no to mogłoby się wydawać, że w zasadzie już posprzątane, ale tak nie jest, bo na niektóre kierunki, na przykład informatykę z cyberpsychologią, było 7 miejsc, a w zasadzie 7 osób na jedno miejsce, w związku z tym naprawdę zainteresowanie ogromne. Zresztą zgodnie z deklaracją naszych władz uczelnianych, Politechnika elastycznie stara się reagować na zainteresowanie i tam, gdzie jest to możliwe, oczywiście zwiększa limity przyjęć, aby oczywiście dać szansę studiowania również innym osobom, które są tym zainteresowane. Natomiast dodam jeszcze, że to jest pierwsza tura rekrutacji politechnicznej, bo ostateczne terminy będą miały miejsce jeszcze w lipcu i we wrześniu, w związku z tym również w tych terminach jest szansa jeszcze rozpoczęcia studiów na Politechnice Krakowskiej. Oczywiście no, nie na tych kierunkach, na których już jest komplet, ale nie zmienia to faktu, że zestawienie miejsc, które są wolne, są dostępne zarówno w portalu rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej, jak i w systemie elektronicznej rejestracji. Jednym słowem, moi drodzy, przypominam, następne tury postępowań rekrutacyjnych to jest 17, 23 i 28 lipca, a także końcowe we wrześniu, czyli 14 i 18 września. Zachęcam oczywiście do studiowania na Politechnice Krakowskiej, bo cały czas mamy jeszcze troszeczkę wolnych miejsc.
No i Radio Nowinki proponuje, oczywiście proponuję słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie zapraszam do wejścia na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Tam jeżeli klikniecie przycisk włącz radio, wszystko powinno popłynąć głośno i wyraźnie. A dodam jeszcze, że oczywiście możecie nas słuchać całą dobę na okrągłe i non-stop, zresztą nawet troszeczkę dłużej. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że już jutro poranek, tuż po godzinie 9, wieczorem o 20 Kultywator. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą nas na niezmierzone obszary muzyki i na pewno zaskoczą was brzmieniami, których byście nawet się nie spodziewali. A skoro tak, to ja zachęcam do słuchania Radia Nowinki.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

Grüßen, Awa, Fierfurt.

0: w której obydwaj mamy ze sobą ciężki dzień, ty ze względu na pracę, a ja ze względu na dojazd do Krakowa po majówce, w związku z czym no, to jest audycja, w której dwóch chłopów podczas przygotowywania ma przyjemność zrobienia czegoś fajnego na koniec dnia, bo po drodze było różnie. To audycją jest Worek Buszu, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek.
0: I zagramy dzisiaj, tak jak to bywa u nas średnio co dwa tygodnie, z wyjątkami, ale jednak, audycję bez motywu przewodniego, czyli nowości, ale nie tylko. Nowości, koncerty, zapowiedzi płytowe, takie też rzeczy, które nam ostatnio wpadły z tej starszej przegródki. U mnie jest dość prozaicznie, ponieważ to ja mam teraz taki okres urlopowy, że z jednego krótkiego wyjazdu wchodzę w drugi, więc dosłownie pojutrze znowu wyjeżdżam na parę dni, tylko wyjeżdżam już w takich celach bardziej, powiedzmy, zabawowo-towarzyskich. I w ramach tych wyjazdów, które uprawiam cyklicznie ze znajomymi, mamy za każdym razem klejone playlisty. No i przyniosłem po prostu rzeczy, które podczas klejenia tych playlist na mojej części się pojawią, najzwyczajniej w świecie. Mam nadzieję, że wybrzmią w górach, gdzie się udajemy. Ponieważ mam ze sobą po pierwsze Pavement z płyty Wow i Zoe, i Cardigansów, The Cardigans, zespół szwedzki z bodajże pierwszej płyty, jak dobrze pamiętam, więc to jest już w ogóle troszkę starsza rzecz. W ramach dogrywania rzeczy, których po pierwsze ostatnio słuchałem siłą rzeczy, a po drugie też takich, które do aktualnej aury pasują, mam nadzieję, że przez ten tydzień się pogoda nie zmieni.
1: Tak. To nie jest takie zestawienie, w którym gramy rzeczy jakieś zupełnie nieznane. To są raczej grupy kojarzone szczególnie dla słuchaczy muzyki podobnej do tego, co my na ogół prezentujemy. Pierwsza rzecz z tego, co zagrałem, to brytyjskie Bugadlis, którzy mieli wielki hit w ogóle Wake Up Bug gdzieś w połowie lat 90. Mieli też kilka bardzo dobrych płyt w tamtym okresie 91-96. Potem świat o nich zapomniał, my o nich zapomnieliśmy i wydali pierwszy album po 24 latach przerwy, bo to była przerwa wydawnicza od płyty Kingside 98 do roku 2022 i ja w ogóle przegapiłem ten ich powrót, to, że oni wydali wtedy w 2022 roku płytę Keep On With Falling. Potem jeszcze rok później wydali płytę o tytule 8, niezbyt skomplikowany tytuł jak na zespół, który właśnie wydał ósmy album. No i teraz wyszedł ich najnowszy album, którego już nie przegapiłem. No i problem z tą płytą jest taki, że o ile pierwsze cztery kawałki są bardzo przyjemne i bardzo dobre, to cała reszta mi się zlała w jednokształtną magmę słuchową i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że rzeczywiście jest taki przeskok między pierwszymi utworami, czy jakoś tak odbiorczo działa taki album, który nie ma brzmienia jakiegoś bardzo uderzającego w twarz i bardzo dynamicznego, tylko tam są niezłe, czasami bardziej psychodeliczne, czasami bardziej spokojne indie rockowe piosenki, czy po prostu jesteśmy przebodźcowani i ciężej nam się odbiera taki prosty album bez żadnych ciosów na twarz. Spróbuję sprawdzić, która z tych dwóch opcji. Dostaliśmy przyzwoity album, ale taki, o którym nie będziemy jakoś specjalnie pamiętać, no chyba, że zespół przyjedzie do Polski w przyszłym roku, no bo to by była konkretna lekcja historii Britpopu i to był zespół na tyle dobry w swoim klasycznym okresie. No ja w zasadzie lubię wszystkie ich płyty do rozwiązania i bardzo by było przyjemnie, gdyby pograli te utwory, gdyby można było je usłyszeć na żywo. No i właśnie skleiłem jeden z nowszych utworów, czyli Living is Easy, i jeden z klasycznego katalogu. Druga rzecz z kolei, no to jest zespół z Portland w Oregonie, zespół The Linies, który zawsze miał takie okładki kojarzące się z pustynią i bezdrożem, trochę takie jak, nie wiem, z serialu True Detective. To tak. Jest taka estetyka.
0: I to jest bardzo filmowe zdjęcie właśnie. Dużo przestrzeni.

0: Każda z ich okładek wygląda podobnie, bo nowa to jest też to samo.
1: No, widać pewien schemat.
0: Budynki mniej lub... swoją drogą z takim filtrem, który kojarzymy z filtrem Meksyk, powiedzmy, z filmów i seriali, bo jest coś takiego, taka określona kolorystyka pomarańczowo-brązowa i tu jest mniej więcej to samo. To jest trochę soulu, trochę country i trochę bardziej wysmakowanego popu. Zespół tak samo, podobnie gra od 2014 roku. Wydaje kolejne płyty, nic się nie zmienia. Jakoś omija tę część Europy. Ale przypuszczam, że z takim bardzo ciepłym klimatem nie omija na przykład Portugalii, Hiszpanii, więc może i też Włoch. Więc pewnie trzeba będzie prędzej czy później tam się pojawić i gdzieś ich dorwać po drodze.

0: to była sekcja muzyczna, która potrwała praktycznie 1/4 naszej audycji tak łącznie, ale było bardzo ciekawie, jak zresztą zazwyczaj, ale nie tylko w kontekście tego, co zazwyczaj się dzieje, to jest istotne, ale też dlatego, że tutaj się działo dużo na pograniczu kultur, na pograniczu państw, estetyk muzycznych. To są takie rzeczy, które akurat w twojej części były bardziej widoczne pod kątem tła takiego czysto merytorycznego, ale ja zagrałem sporo utworów chilijskiego zespołu Los Prisioneros, już nieistniejącego w tym momencie. Oczywiście no, po hiszpańsku nie trzeba za bardzo nawet kombinować, żeby to tłumaczenie poprawnie odczytać jako więźniowie. I tam rzeczywiście lirycznie trochę takich podtekstów społeczno-punkowych się zachowało, natomiast to jest kwestia czysto tekstowa, ale muzycznie to we wczesnym okresie działalności, bo podobno później było inaczej. Ja nie wiem, bo słuchałem tylko jednej płyty jak na razie z 87 roku. Potem podobno to się zmieniło, muszę to sprawdzić, natomiast no, na razie to jest w mojej percepcji zespół po prostu synth-popowy, nowofalowy z tekstami właśnie, które wedle wszelkich informacji, które znalazłem w internecie, tylko to muszę to czytać piąte przez dziesiąte, bo to są siłą rzeczy informacje znalezione po hiszpańsku, więc możliwości moje językowe, jak i translatorskie narzędzi, których używa w tym momencie każdy w zasadzie człowiek, czyli tłumaczenia internetowego, no są różne, więc trzeba sprawdzić, czy tam naprawdę ten zespół cenzurowany w końcówce reżimu Pinocheta, podobno tak. Będę musiał to sprawdzić, jeżeli rzeczywiście tak było i jeżeli to jest zespół, który jest ciekawszy na skalę szerszą, nie tylko w kontekście końcówki lat 80., no to pewnie jeszcze będzie do mnie wracał i będzie też w efekcie wracał do was, no ale na razie zagrałem z albumu, którego tytuł, to nie jest ten z długim tytułem, tylko jest po prostu Corazones, czyli serca z właśnie końcówki lat 80. Czterokrotnie platynowa płyta w Chile, tylko no to jest sprzedaż na poziomie, z tego co widzę, 190 000, więc dużo, ale pamiętajmy o tym, że to jest po prostu mniejsze państwo.
1: Z mojej strony muzycy, którzy inspirowali się muzyką z Ameryki Południowej, ale nie są obywatelami żadnego z krajów stamtąd, no bo po pierwsze zagrałem gościa, który pochodzi z Holandii, z Amsterdamu, o pseudonimie z Rotterdamu, przepraszam, z Amsterdamu, Psalm Tris, którego jedna z albumów, czyli płyta z roku 2021, nosi tytuł Caso de Amor Brasileiro, czyli jak rozumiem przypadek miłości raczej do Brazylii, jak sądzę, a nie miłości. Tu nie chodzi o kobietę czy o mężczyznę, a raczej o
0: patriotyzm, powiedzmy.
1: O kulturę brazylijską, o to, tego okay, szukałem. To jest taki instrument, to jest taki instrumentalny hip-hop, który jest bardzo, bardzo inspirowany przede wszystkim sambą, ale też innymi gatunkami. No i słucha się tego znakomicie. Nie tylko i też, bo to jest chyba ważne, wydaje mi się, że to może być taki bardzo dobry entry point, czyli takie wejście do w ogóle zanurzenia się w muzyce brazylijskiej dla kogoś, kto nie miał z nią większego do czynienia. Dobrze zrobione, ale bez jakiejś bariery, czy językowej, czy dźwiękowej. Słucha się tego świetnie i jest to jednocześnie zbliżone. Wiemy, czego słuchamy jako słuchacze muzyki z tych kodów kulturowych, z którymi obcujemy, ale też słychać, że jest to trochę co innego i to trochę co innego to są właśnie te elementy brazylijskie. I druga rzecz to jest Adrian Quesada, czyli muzyk, który zdobył 8 Nagród Grammy i jest odpowiedzialny za sukces m.in. Black Pumas, ale też takich zespołów jak Okoty Soul Sounds czy Brownout, który na pewno grałem jeszcze w World FM, bo to był zespół, który po funkowemu nagrał 2 albumy z coverami Black Sabbath, ale w taki sposób, że ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w ten sposób grał inny zespół, żeby brzmiał aż tak organicznie i jak własne kompozycje, nie na przestrzeni jednego utworu, nie na przestrzeni dwóch, ale na przestrzeni dwóch płyt. No znakomite to było. Płyta Brownout Presents Brown Sabbath jest fantastyczna i druga płyta, która wyszła 2 lata później, też jest świetna. Solo z kolei Adrian Quesada pod własnym nazwiskiem gra muzykę inspirowaną Ameryką Południową, ale to są klei takie nowoczesne wersje różnych gatunków, bo to jest wielostylowe. Zdarzyło mu się chociażby sięgać po bolero na argentyńskie, na płycie Bolero z Psychodelicos, na znowu dwóch częściach tej płyty. Z kolei na najnowszej, czyli Trio Asesino, połączył tą muzykę czy argentyńską, czy brazylijską z trip-hopem i to jest bardzo ciekawe, bo to jest trochę jakby spowolnić właśnie te dźwięki. No i nie da się ukryć, że no wychodzi. Ja wprawdzie nie jestem użytkownikiem żadnych używek poza kawą i herbatą, ale no brzmi to mocno zielono, że tak to zeufemizuję i więcej nie będę dodawał. Jest to super płyta, no ale jednocześnie bardzo taka kanapowa i relaksacyjna.
0: To jest też wątek, który się przewija przez wiele audycji, nie wymawiany bezpośrednio u nas, ale no, umówmy się, że w momencie, kiedy znowu zagramy coś stonerowego, to pewnie znowu trzeba będzie to eufemizować, więc no, są rzeczy, które z muzyką pewnego rodzaju po prostu idą w parze, niestety bądź niestety, ale regularnie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo...